który się ciągle śpieszy, jest martwy. Odpowiedziałem mu, w takim razie już nie żyję. I pochodzę z Królestwa Śmierci, z miejsca nazwanego Osident, miejsca, które rządzi światem od wieków.